Wait. Ja świdzę, gdzie ty? A čo za drzem to tu nas ukazał, ne? Tam chain była. Ładnie.